Mocno tylną twarz. Dolą nas potala to skater od barachu. Deazony ary nostry.